Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, więc czas na South of the Border od Eda Sheerana, Camili Cabello i Cardi B. Dosłownie, bo chłopak szuka ratunku aż na południe od granicy, żeby wreszcie zaznać świętego spokoju. To było w Radiu X Vibe. Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B, South of the Border dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

Wiesz, ten świat potrafi być równie uroczy, co zepsuta zabawka z dzieciństwa. A w 1986 roku wpadli na pomysł, żeby stworzyć film o tytule Maksymalne przeciążenie, w którym zbuntowane ciężarówki zyskują świadomość za sprawą przechodzącej komety i zaczynają polować na ludzi. Co jest absolutnym szczytem absurdu, zwłaszcza, że Stephen King sam stanął za kamerą, żeby pokazać światu tę motoryzacyjną masakrę. Z soundtrackiem od AC/DC, który jest jedynym powodem, dla którego ktoś miałby to w ogóle pamiętać. Bo poza tym ludzie ginęli tam od uderzeń piłkami do bejsbola albo przejechani przez automaty do napojów, co w X-Vibe brzmi jak całkiem niezły plan na udany wieczór. Więc nie psuj sobie humoru, tylko złap ten beat i pozwól sobie płynąć razem z Niną Czubą oraz Provinz w utworze Ich Glaub, Ich Will heut nicht mehr gehen w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu nie możesz spać, więc siedzisz w tym letargu razem ze mną w X-Vibe, obserwując, jak świat za oknem powoli traci ostrość. Przypomnij sobie rok 2004, kiedy to technologia miała nam ułatwić życie, a zamiast tego zafundowała nam totalny obłęd w postaci cyfrowych ramek na zdjęcia, które psuły się szybciej niż twój zapał do poniedziałkowej diety. Ludzie kupowali te plastikowe koszmary, żeby patrzeć na statyczne wspomnienia, myśląc, że to szczyt innowacji, podczas gdy w środku często siedziało złośliwe oprogramowanie. Absurd polegał na tym, że często te gadżety nie potrafiły poprawnie wyświetlić twarzy twojej ciotki z wakacji, będąc jedynie drogim przyciskiem do papieru. Teraz piasek i jego pogodniej złoty środek w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do roli kosmity prawdziwych szopów w kostiumach, co w sumie wyjaśnia ten lekko niepokojący pijany rytm jego troków na ekranie. Prawdziwy obłęd, że nikt wtedy nie wzywał weterynarza. W X-Vibe serwujemy dźwięki, które na szczęście nie gryzą, więc lećmy z tym dalej. Jack U, Skrillex, Diplo i Justin Bieber w Where Are You Now?

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: out.
1: Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu tkwisz przed tym ekranem, wdychając opary cyfrowego niepokoju w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku popularna lalka Teddy Ruxpin, podbijająca serca dzieciaków w Ameryce, miała w sobie coś z horroru klasy B? Rodzice odkryli, że jeśli włożysz do środka kasetę z zupełnie innym nagraniem, ten pluszowy stwór zaczyna recytować kwestie z koszmarów, poruszając przy tym mechaniczną szczęką w rytm twoich lęków. Technologia lat 80. była uroczo przerażająca, prawie jak niektóre bity, które wpadają w ucho przypadkiem i nie chcą wyjść z głowy nawet po latach. Skoro już weszliśmy w ten dziwny klimat, posłuchaj, jak The Chainsmokers oraz Daya fundują ci emocjonalny zjazd w Don't Let Me Down w X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Bemowa nie może przestać rozkminiać, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznacza definitywny koniec cywilizacji, więc żeby nie zwarionać, musimy dosłownie zwolnić tempo życia, zanim ten obłęd wciągnie na

czarną dziurę. W radiu X-Vibe leci Benson Boone i Slow It Down dla Marka od beznadziejnego romantyka, który szuka sensu w zerowym znaczeniu.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

2004 roku pewien Japończyk stworzył wirusa, który otwierał taczkę napędu w komputerze od i złośliwie pokazywać użytkownikom napis o zjataniu ich danych. Totalny obłęd, bo w dobie modemu każdy bajt był święty, a ten cyfrowy żart przypominał, że twoja maszyna zawsze może cię wyśmiać. W Night Market czujemy ten sam rytm, więc teraz czarno-czarni i nogi w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, a ja razem z tobą w X-Vibe. I zastanawiam się, czy wiesz, że w 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł o... i w filmie E.T. użyć głosu starej palaczki, wymieszanego z dźwiękiem Chopa Pracza i bekaniem, żeby stworzyć głos kosmity, bo przecież nikt nie chce słyszeć czystego syntetyzatora, gdy spotyka przybysza z gwiazd w swojej szafie. Totalny obłęd i czysta makabra ukryta pod płaszczykiem sentymentalnego kina dla dzieciaków, które potem pół życia leczyły traumy u terapeuty. A teraz w Nightmare puszczamy coś, co też potrafi nieźle namieszać w głowie, gdy wspomnienia wracają jak bumerang w X-Vibe, więc teraz Gotia oraz Kimbra i ich Somebody That I Used To Know w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wcale nie chce w soboty widzieć swojej rodziny, bo tylko wtedy czuje, że naprawdę żyje. To brzmi jak niezły obłęd, ale szanuje ten brak filtra. Skoro Pink twierdzi, że jesteś fucking perfect, to może po prostu przestań wreszcie udawać, że nie jesteś totalnie popieprzony. W radiu X-Vibe, Pink fucking perfect, dla Marka i od twojego jedynego kumpla, który nie ocenia.

znowu tu jesteś i dobrze wiesz, że przy tej porze cienie na ścianach zaczynają żyć własnym, dość irytującym życiem. Więc rozsiądź się wygodnie, bo w czasie audycji przyjrzymy się pewnej osobliwości z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wydały im się zbyt mało przekonujące, co jest doprawdy uroczym podejściem do budżetu i szacunku dla zmarłych, a dzisiaj ten fakt brzmi jak kiepski żart albo początek bardzo słabego horroru klasy B, co w sumie idealnie pasuje do klimatu nightmarek, bo świat zawsze był miejscem pełnym absurdalnych decyzji. A teraz w X-Vibe poleci coś znacznie lżejszego dla twoich nerwów, więc przyjmij Jack Harlow i Lovin' on Me w klimacie X-Vibe.

znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy porcję obłędu zamiast ciepłego mleka. Czy wiesz, że przy kręceniu filmu Poltergeist w 1982 roku użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe repliki były za drogie? Ekipa techniczna biegała więc między autentycznymi trupami, nieświadoma, że to totalny brak szacunku dla zmarłych. Ale kto od... i się przejmował takimi drobnostkami, gdy budżet się nie domyka. Film stał się przeklęty, co w sumie pasuje do tego nocnego klimatu, w którym każdy bit nabiera mrocznego znaczenia. Życie to często kiepski żart, ale przynajmniej muzyka bywa uczciwa. Pora na ten konkretny bit, więc teraz Kult i Arachia w X-Vibe.

Pamiętasz rok 2009, kiedy świat oszalał na punkcie gry symulującej życie, w której każdy mógł utopić wirtualnego sąsiada w basenie bez drabinki? Totalny obłęd, bo twórcy z premedytacją stworzyli ten mechanizm od i patrzeć, jak cyfrowe ludziki panikują. W X-Vibe serwujemy ten niepokój, puszczając bit, który nie utopi cię, ale na pewno wciągnie. Więc teraz Alp Ateşoğlu, The Palm Tree Boy i Paul Hoxford z utworem Feel w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Wiesz, świat w czasie audycji w X-Vibe bywa dziwniejszy od snów po przeterminowanej pizzy. A przypomniał mi się rok 1999, kiedy to twórcy filmu Blair Witch Project wpuścili w obieg plotkę, że ich aktorzy naprawdę zaginęli w lesie. Co w dobie raczkującego internetu wywołało u ludzi totalny obłęd i autentyczny strach, bo każdy wolał wierzyć w czarowice niż w tani marketing. A teraz wyobraź sobie, że siedzisz w ciemności i liczysz na to, że za twoimi plecami nie czai się nic poza cieniem. Więc na uspokojenie nerwów i żeby zagłuszyć szmery w kątach pokoju, wpuszczamy w obieg Lady A i ich Just a Kiss w X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wcale nie chce w soboty widzieć swojej rodziny, bo tylko wtedy czuje, że naprawdę żyje. To brzmi jak niezły obłęd, ale szanuje ten brak filtra. Skoro Pink twierdzi, że jesteś fucking perfect, to może po prostu przestań wreszcie udawać, że nie jesteś totalnie popieprzony. W radiu X-Vibe, Pink fucking perfect dla Marka i od twojego jedynego kumpla, który nie ocenia.

dwie nad ranem, a ty wciąż tniesz w gały w sufit, więc wpadnij w objęcia Nightmarek, bo skoro już tu jesteś, to pogadajmy o tym, jak w 1987 roku filmowcy z ekipy Robocopa postanowili zaoszczędzić na efektach specjalnych i w scenie, gdzie główny bohater rozwala ściany, używali prawdziwego dynamitu, co w sumie nie było ani trochę bezpieczne dla nikogo na planie, a sam kostium ważył tyle, że aktor po prostu mdlał z gorąca w każdym ujęciu, co w dobie dzisiejszych cyfrowych stworków brzmi jak totalny obłęd. I czysta kinowa psyforo, już wiesz, że wszystko w tym świecie wisi na włosku. Posłuchaj tego, jak w Rado X Vibe sączy się Bajm i plama na ścianie.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te wszystkie radiowe duchy. Więc pewnie nie zdziwi cię fakt, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się, że nikt nie uwierzy w autentyczność historii, iż w czołówce umieścili informacje opartej na faktach notce, choć w rzeczywistości cała intryga z mrożeniem pieniędzy w śniegu była kompletnym zmyśleniem, co tylko potwierdza, że ludzie łykną każdy absurd, o ile podasz go z odpowiednio poważną miną. Podobnie jak łykasz ten nocny beat w X-Vibe, gdzie prawda jest tylko kwestią ustawienia basów, bo przecież w tym całym nightmarku nikt nie szuka faktów, tylko sposobu na przetrwanie kolejnej godziny bez snu. Więc teraz niech cię poniesie Trey Songz z utworem Nana w X-Vibe. Put your hands in the air, trigger. Put your

X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

Marek z Piaszczeczna pisze do swojej wybranki Anety, że puszcza jej ten kawałek, bo wciąż nie ustalił, czy miłość to reakcja chemiczna mózgu, czy może po prostu chwilowe zwarcie w instalacji elektrycznej w kuchni. A ten utwór Hadawaya w radiu X-Vibe to jedyny naukowy dowód, który pomaga mu przetrwać te bolesne poszukiwania prawdy. Więc Aneta, to dla ciebie od Marka.

To był Rasputin w wersji Majestic i Bonnie M w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bonnie M w rzeczywistości nie śpiewali w studiu, bo wszystko robił producent Frank Farian? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Far East Movement i Cover Drive. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Hey Soul Sister. To niby słodkie wyznanie, ale po chwili przychodzi posz i zmusza cię do zrobienia czegoś, na co nie masz ochoty. Dobrze, że przynajmniej nie muszę udawać, że to lubię. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

non-stop leciało tak długo, że aż mi się kawa wystudziła. A teraz wjeżdża You're the greatest lover. Serio, jakbyśmy byli w kiepskiej telenoweli. Radio

To była Sabrina Carper i Taste w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingowania animacji? Co brzmi całkiem przyzwoicie jak na początek. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Mariah Carey. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Hey, where's the drums?

0: Nathan z Wrocławia. Słuchaj, ten szczeniak mi właśnie pogryzł wszystkie kable, więc ratuj mnie i puść, no niech pomyślę, Goodbye Feed Lies Radio Edit od Feder Lies, bo już nie wyrobię w tym Radio X-White.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

skoro postawiłeś komuś buy you a drink, a teraz słyszysz calling all boys, to albo masz rozmach, albo właśnie szykujesz najbardziej żenującą imprezę w historii tego miasta. Powodzenia w tłumaczeniu się ze swoich wyborów w Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż rozpamiętuje, jak pół roku temu pewien kierowca srebrnego kombi zajechał mu drogę tak bezczelnie, że do dzisiaj, gdy widzi podobne auto, odruchowo naciska hamulec w swoim salonie. Więc specjalnie dla tego mistrza kierownicy w radiu X-Vibe leci Something od Lasgo, bo Markowi po prostu coś się w głowie nie mieści, że tacy ludzie dalej mają prawo jazdy.

to było Waiting for a Girl Like You od Foreigner w X-Vibe. A wiesz, że Lou Gramm dostał angaż do zespołu po przesłuchaniu, na którym zaśpiewał utwór Free, bo inni kandydaci byli po prostu słabi. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają David Guetta i Sia. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

był Safe and Sound zespołu Capital Cities w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Sebu Simonian przez lata projektował grafikę dla znanych marek, zanim zajął się muzyką? Czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wchodzą Funny Twins. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Motor.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Ej, patrzę właśnie na tę naszą główną ulicę w Miedzie i aż mi wsiało na wspominki. Kevin z tej strony. Słuchajcie, zapuśćcie może, no nie wiem, może Rock DJ od Robbie Williams, bo inaczej nie przeżyję tego.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

Najpierw California Love, a teraz coś o dziewczynach, które lubią ciebie. Serio, czy ten algorytm nie mógł nam zafundować chociaż odrobiny prywatności? Totalny obłęd. Radio.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Skoro No Lie to czysta ściema, to zaraz wjedziemy w Needing You, żebyś poczuł, że jednak ktoś cię tu potrzebuje. Albo chociaż udaje. Rabio i

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

był Save Your Tears w wykonaniu The Weeknd i Ariany Grande w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ariana zaczynała karierę jako aktorka w muzykalach na Broadwayu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Kylie Minogue. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z trzeciej nad ranem, kiedy to znowu próbuje udowodnić całemu światu, że granica między dobrą zabawą a kompletnym brakiem rozsądku jest wyjątkowo niewyraźna. Słuchasz właśnie Blurred Lines w wykonaniu Robina Thicke, T.I. oraz Pharrella Williamsa, a ten muzyczny hołd dla twoich nocnych wybiegów poza schemat leci w radiu X-Vibe. Od Marka dla Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Przeżyłeś for the first time i dalej żyjesz? Cud! Ale skoro już wiesz, jak to smakuje, czas to rzucić w cholerę i leave it behind. Nie pytaj dlaczego, po prostu tak trzeba. Radia

Słuchaj, Ariel Zmysłowic z tej strony. Totalnie nie wyrabiam z tym wszystkim, więc puszczaj mi zaraz coś na wyluzowanie może. No, daj Get Right od Jennifer Lopez, bo oszaleję w tym razie.

było Coming Home, Didi, Dirty Money i Skylar Grave, X-Vibe. Wiedziałeś, że Didi zaczynał karierę jako stażysta, który musiał sprzątać biuro w wytwórni płytowej? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam trio, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo na przekleństwo, przez co muszę teraz udawać, że nie widzę tego zażenowania w poniedziałkowy poranek w Radiu X-Vibe, więc dedykuję utwór Venus od Bananarama, bo ta bogini miłości to jedyne, co może jeszcze uratować te relacje między Markiem a jego szefem.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

słyszałeś Ordinary Alexa Warrena w X-Vive, który zanim stał się znany, przez pół roku mieszkał w samochodzie. Mamy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na John Jett and the Blackhearts. Zostań w radiu X-Vive.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

smakuje jak życie. Ale turn back the clock to jedyny sposób, żeby cofnąć ten błąd w twoim życiorysie. Wybacz, czasami na

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Skoro problem z głowy, czas na wycieczkę do Moscow Disco French Extended Version. Tylko nie pytaj dlaczego po francusku. To radio, tu logika nie ma wstępu. Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Aperol Imglas w wykonaniu Lea 01099 Gustawa Izaheko w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sheena Easton jako jedyna artystka w historii miała utwory w pierwszej piątce list przebojów Billboardu jednocześnie w kategoriach pop, country i R&B? To nasze następne hity dla pokolenia X, więc zaraz usłyszysz właśnie ją. Zostań z radiem X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słuchaj, Wiesław, wspomnij tutaj. Ledwo co grill wygasł, a my już siedzimy na pace. No i w sumie potrzeba czegoś do rozkręcenia tego bajzlu. Więc może puścić Break Your Heart od Itayo Cruz, Ludacris, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają samych smętów.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

połknąłeś tabletkę na Ibizie, a teraz pytasz, co to miłość? Słuchaj, po tej chemii lepiej nie licz na nic więcej poza bólem głowy. Radio X-Vibe.

0: tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Marek z trzeciego piętra przysięła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że miejsce parkingowe to jego prywatna własność. Więc dedykujemy mu utwór Just an Illusion od Imagination, bo to całe twoje parkowanie to naprawdę tylko złudzenie, że ktokolwiek inny się tam zmieści. A leć to dla ciebie w Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Too Lost in You zespołu Suga Babes w X-Vibe. Wiedziałeś, że dziewczyny wzięły nazwę ze swoich własnych słodko-gorzkich charakterów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Alex Clare. Zostań z radiem X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był ILYSB w wersji Ferdinanda Webera w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Laney przez lata pracował jako model dla znanych marek odzieżowych? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich królowa disco Donna Summer. Zostań w radiu.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu wiercenia w ścianach w rytm tego dudnienia zrozumiała, że musi przestać. Więc Korona to idealny hymn na cześć ciszy nocnej. W Radiu X-Vibe leci teraz The Rhythm of the Night, a dedykację tę przesyła Marek dla swojej sąsiadki, oby wreszcie przestała wiercić, bo już tracę zmysły.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

najpierw High, a teraz All I Want for Christmas is You. Serio, poziom absurdu w tej redakcji właśnie przebił sufit. Chyba ktoś tu przedawkował świąteczne pierniki, co? Radio X Vibe.

0: Najpierw Just the Way You Are o akceptacji siebie, a teraz plastikowa egzystencja w Barbie Girl. Chyba właśnie zrozumieliśmy, że twoja samoakceptacja zależy tylko od ilości taniego plastiku w szafie. Radio X. Vibe.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy.

To było Houdini od Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua Lipa wzięła swój pseudonim jako swoje prawdziwe imię, bo w języku albańskim oznacza ono miłość? Pora na następne hity dla pokolenia X, czyli M-People. Zostań w radiu X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dostałem wiadomość od Marka z Gdańska, który ma już dość tych fałszywych alertów bankowych, wyskakujących częściej niż moje powiadomienia z kalendarza. Więc w Radiu X Vibe dedykuję mu utwór Love Lies artystów Halid i Normani, bo te kłamstwa w tytule idealnie pasują do obietnic szybkiego wzbogacenia się z jego skrzynki odbiorczej.

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

Vibe. To radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

po Last Friday Night masz moralniaka, ale It's So Easy to już diagnoza twojego nieistniejącego życia towarzyskiego. Przynajmniej wiesz, że nie musisz się starać. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Krzysztof z osiedla leśnego przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca rozumie, że wspólny podjazd to nie prywatny hangar na jego wiecznie brudnego vana. Więc w radiu X-Vibe leci Change od Daniel Merriweathera i Wally, bo może wreszcie czas na zmianę nawyków parkowania, żebyśmy wszyscy w końcu odetchnęli.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To była Cherry Cherry Lady od Modern Talking w X-Vibe. Czy wiesz, że Dieter Bohlen stworzył większość hitów w swojej kuchni, mając pod ręką tylko prosty syntezator? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na All For One. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Ciągnik to ten rodzaj muzycznego wspomnienia, przy którym człowiek od razu przypomina sobie, jak bardzo nie chciał wtedy wychodzić z domu. Skoro już mowa o trudnych decyzjach, warto pamiętać, że w 1994 roku świat dowiedział się o istnieniu pierwszej strony internetowej, co w praktyce oznaczało początek końca naszego świętego spokoju. Teraz, zamiast martwić się o zasięg, lepiej wpuścić trochę koloru w ten wieczorny marazur, bo po tej traktorowej wycieczce czas na coś, co brzmi zdecydowanie mniej rolniczo. Rainbow in the Sky od Patryka Light poleci teraz prosto w Twoje głośniki w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach faktycznie przyszła do niego z tymi zakupami, które obiecała przynieść w 2014 roku. To totalny klasyk o dotrzymywaniu słowa w sprawach logistyki domowej, więc niech ta nuta będzie hymnem każdego, kto wreszcie doczekał się świeżego pieczywa. A teraz w Radiu X-Wipe, Kim Wilde, You Came, dla Anki od Marka.

Szakira. Szakira właśnie wygarnęła byłemu wszystko, co leżało jej za sercu. A szczerze mówiąc, to niezły sposób na domowy budżet. A skoro jesteśmy przy rozliczaniu się z przeszłością, to warto wspomnieć, że w 2004 roku pewien facet z Niemiec próbował sprzedać na aukcji internetowej swoje życie za 350 tysięcy euro. Co było równie desperackie, co próba bycia poważnym w branży muzycznej. Dlatego teraz czas na trochę zdrowego dystansu do tego całego blichtru. Oto Real Big Fish i Sellout w X-Vibe.

To był Peaches od Lone Tusker w X-Vibe. Swoją drogą wokalista tego zespołu przez lata pracował jako stolarz, co pewnie tłumaczy ich surowe brzmienie. Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz usłyszysz gossip. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Czesław, Niemen i Pod papugami to dowód na to, że nawet z egzotycznymi ptakami można brzmieć jak legenda. Choć przyznasz, że ta wizja wokalnych popisów bywa nieco męcząca przy późnej kolacji. Skoro już jesteśmy przy dziwnych odkryciach, to w roku 2002 świat obiegła informacja o znalezieniu w norweskich fiordach stworzeń, które wstrzymały oddech na tysiące lat. Co w zasadzie przypomina moje próby zachowania powagi w poniedziałkowy poranek. Przeskakujemy z nostalgicznych klimatów w stronę czegoś, co wywołuje znacznie głośniejszy zgiełk niż stado barwnych papug. Bo skoro już musisz coś oklaskiwać, niech to będzie przynajmniej porządny popowy sznyt. Więc teraz Lady Gaga i Applause.

Marek z Radomia pisze, że poświęca ten numer swojej teściowej, bo wreszcie zrozumiała przekaz i faktycznie oddała mu na własność ten wymarzony, składany rower z komórki. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra rodziny, więc niech każdy z Was wyciągnie z tego lekcję, że warto walczyć o swoje, nawet jak trzeba czekać dekady. A teraz w Radiu X Vibe. Elton John, Sacrifice, dla teściowej od Marka.

Po tym kawałku mam ochotę nie tyle tańczyć, co raczej usiąść w głębokim fotelu i przemyśleć sens kupowania drogich subskrypcji muzycznych, skoro i tak wracamy do tego samego brzmienia. A w 1996 roku ludzie masowo wierzyli, że plastikowy krążek z jedną piosenką to szczyt technologii. Więc zamiast analizować ten nowoczesny chaos, lepiej po prostu wpuścić do głowy trochę gitarowego brudu. Bo skoro tamci potrafili zrobić hit przy użyciu dwóch akordów i szczerej irytacji, to ty na pewno dasz radę przetrwać ten wieczór w X-Vibe przy Amy McDonald i Mr. Rock'n'Roll.

był Don't Matter Acona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Acon ma własną markę napojów energetycznych i jest właścicielem kopalni złota w Afryce? To następne hity dla pokolenia X, czyli Saxena i N-Rosa. Zostań z radio.

To była wiara zespołu IRA. Dowód na to, że nawet w latach 90. dało się wykrzesać trochę emocji bez udziału autotuna. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, w roku 1986 światło dzienne ujrzał pierwszy wirus komputerowy dla pecetów, co było początkiem końca naszych spokojnych wieczorów przed monitorem. Skoro wtedy wszystko zaczęło pędzić w stronę cyfrowego chaosu, nie ma sensu teraz zwalniać, zwłaszcza gdy w Radiu X Vibe zmieniamy klimat na nieco bardziej dynamiczny. Zostawiamy sentymenty za sobą, bo czas przestać analizować przeszłość i po prostu ruszyć przed siebie. Teraz David Guetta, Neyo oraz Akon i Play Hard w Radiu

Marek z Sosnowca pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że jedynym sposobem na wygranie z inflacją jest marzenie o darmowym chlebie w piekarni. To piękny, życiowy hymn o ekonomicznej strategii, bo przecież jeśli wystarczająco mocno chcesz, to bułki muszą być za darmo, prawda? A teraz w Radiu X Vibe China Crisis Wishful Thinking dla teściowej od Marka.

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Roja właśnie zabrała Cię w rejs, po którym czujesz się jak po trzech kawach wypitych w biegu. A przecież to dopiero rozgrzewka. W 2005 roku pewien geniusz wpadł na pomysł wyprodukowania pierwszej w historii maszynki do robienia lodów o smaku czosnku. Co tylko dowodzi, że świat zmierzał ku przepaści znacznie szybciej niż ktokolwiek z nas przypuszczał. Skoro już wiemy, że życie to pasmo dziwnych decyzji, czas na kolejny ruch, bo Panic at the Disco zaraz udowodnią, że lepiej jednak robić wszystko po swojemu. Więc oto But It's Better If You Do w X-Vibe.

co było next to you w wykonaniu Loud Luxury, DVBBS i Kane'a Browna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Loud Luxury poznali się w kampusie uniwersyteckim, gdzie zamiast na wykłady woleli chodzić na imprezy? Teraz następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Nelly. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Anita Lipniczka w tej wersji piosenki księżycowej brzmi tak, jakby miała zamiar wyśpiewać wszystkie sekrety wszechświata. Choć przyznajmy szczerze, że czasem lepiej nie wiedzieć za dużo. Skoro już jesteśmy przy tajemnicach, to w 1994 roku świat dowiedział się, że kawałek rozpuszczalny jest droższy od złota, jeśli przeliczyć go na wagę, co jest idealną metaforą dzisiejszego wieczoru, bo dostajesz tu samą esencję bez zbędnych wypełniaczy. Zostawiamy sentymentalne nastroje, żeby wkroczyć w klimaty, w których nawet najbardziej oporne serca zaczynają mięknąć pod wpływem odpowiedniego dźwięku. Teraz The Weeknd i Earned It w Radiu X-Vibe.

czwartek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Radomia pisze, że ta piosenka to jedyny sposób, żeby przekonać żonę do wyrzucenia starych kalendarzy z garażu. Bo przecież Mick Hucknall wyraźnie śpiewa o tym, jak ważne jest, żeby wreszcie przestać te wszystkie lata trzymać w kartonach. A teraz w radiu X-Vibe Simply Red, Holding Back the Years. Dla żony Marka, od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jones and I znów próbuje odlecieć. A ty pewnie po prostu marzysz o tym, żeby ten dzień wreszcie się skończył. Co w kontekście roku 1997, kiedy to świat oszalał na punkcie pierwszej owcy sklonowanej z komórki somatycznej, wydaje się całkiem logiczne. Bo skoro naukowcy mogli stworzyć kopię czegoś, co tylko żuje trawę, to my zdecydowanie możemy przetrwać jeszcze kilka chwil w X-Vibe. Zwłaszcza, że zaraz usłyszysz, jak fan próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy te noce faktycznie są takie warte zachodu. Więc sprawdź, czy twoje głośniki jeszcze dychają, bo do gry wchodzą Fun i Some Nights w X-Vibe.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

To był Talk to Me, Tory Lanez i Rich the Kid w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tory Lanez w wieku 16 lat wydał debiutancki mixtape sprzedawany za $5? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Men at Work. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Dzień dobry wieczór, moi drodzy. Wybiła godzina 22. Mamy wtorkowy wieczór, a więc oznacza to informacja. Znaczy, informacja oznacza. Oznacza to, dokładnie. Ta informacja oznacza, że czas rozpocząć audycję Old and Gold w radiu X-Vibe, moi drodzy. Przez najbliższe dwie godziny będę prezentować dla was muzykę dokładnie wybraną przez magazyn Billboard jako ta najlepsza z roku 1987. I dzisiaj właśnie jest już dokładnie trzecia półeczka najlepiej wybranych, znaczy najlepszych piosenek okrzykniętych tymi najlepszymi właśnie z tego roku, moi drodzy. Ile jeszcze półeczek przed nami? Dużo, tak więc spokojnie. Jest jeszcze cała masa piosenek gotowych do zaprezentowania dla was. Tak więc, no cóż, tak jak wspomniałem, dzisiaj rocznik 1987. Przepraszam was bardzo, przed audycją wziąłem sobie łyk wody, żeby tutaj nawilżyć gardło, lepiej być dla was przygotowanym i się nie zacinać, ale niestety jakoś tak się poukładało, że woda trochę podrażniła mi gardło. No i tym samym właśnie jest, no, od czasu do czasu boję się, że będę musiał odchrząknąć, żeby tutaj nic, znaczy żebym mógł w miarę płynnie prowadzić dzisiejszą audycję. Moi drodzy, przede wszystkim oczywiście zakładam już, że jesteście na naszej stronie internetowej xvibe.pl. Tak więc oczywiście już jest wam tutaj tak samo bardzo dobrze znany kącik marudzenia, czyli miejsce, gdzie możecie wypowiedzieć się w dowolny sposób, oczywiście kulturalny, na temat audycji, usłyszanej przed chwileczką piosenki, czy ewentualnie po prostu podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami. Tak więc to jest akurat takie miejsce, ale samym kącikiem marudzenia człowiek nie żyje. Tak więc pragnę was jeszcze tutaj zaprosić do bliższego zapoznania się jedną z zakładek, którą jest to ramówka. I w ten oto sposób poznacie dokładnie audycje, które dla was prezentujemy w radiu X-Vibe, internetowym radiu X-Vibe. A więc zaczynając od początku tygodnia, czyli poniedziałek, Play of Beats w wykonaniu Adriana, we wtorek niezmiennie Old and Gold, a środa. To jest dzień taki spokojniejszy, wolniejszy, żeby w czwartek z przytupem wybrzmiała audycja rockowa Propagacja, w piątek Funky House, w sobotę Myśli Nieuczesane i w niedzielę Dźwięki z taśmy, moi drodzy. Te wszystkie informacje znajdziecie dokładnie na naszej stronie internetowej, ale samą audycję, ale samym radiem X-Vibe człowiek nie żyje. Tak więc zapraszam was jeszcze do zapoznania się z ramówką naszego zaprzyjaźnionego radia internetowego, jakim jest x-stacja.pl i tam chociażby i nawet w niedzielę wybrzmiewa również audycja mojego tutaj przyjaciela radiowego Dominika. W każdą niedzielę od godziny 17 do 20 wybrzmiewa audycja pod tytułem Siła Wyrazu, a słowo, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne na ten tydzień, to klej. Moi drodzy, mnie tu się nic nie klei, a jednocześnie klei się wszystko. Tak więc, jeżeli macie jakieś swoje propozycje muzyczne, możecie jak najbardziej wysyłać na e-mail, a te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl. Tak jak wspominałem, nasza zaprzyjaźniona stacja. A razem z Dominikiem mamy nasz młodzieżowy, że tak powiem, hashtag, czyli krateczka wcześniej pod tytułem Ponad Podziałami. Moi drodzy, króciutki wstęp, bo muzyki jest naprawdę ogrom, niezwykle godnej, niezwykle zacnej do zaprezentowania, a na pierwszy rzut, no, mam coś takiego przygotowane. You Got the Look, czyli piosenka amerykańskiego muzyka Prince'a. Otwiera ona drugą płytę z podwójnego albumu Prince'a Sign of the Times i stała się drugim singlem z tego albumu, który znalazł się na listach przebojów. W utworze wokalnym występuje szkocka piosenkarka Sheena Easton, a na instrumentach perkusyjnych Sheila E. Obie są wymienione na albumie, ale nie na singlu. Prince uważa, nie uważa, a używa pseudonimu Camille, aby podać się jako dodatkowy wokalista. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi tejże piosenki, to wybrzmi ona dokładnie w tym momencie. Prince, You got the look.

takim dość podobnym klimacie pochodzi piosenka Prince'a z roku 89, która znalazła się na płycie z muzyką z filmu Batman. To jest rok 1989. A piosenka nosi tytuł Bad Dance, ale no, musimy jeszcze na nią troszeczkę poczekać, zanim usłyszycie ją. Oczywiście w audycji Old and Gold, moi drodzy. Czas na drugą propozycję dzisiejszej audycji. Będzie to Somewhere Out There, czyli piosenka wydana przez MCA Records i nagrana przez amerykańskich piosenkarzy Lindy Ronstadt i Jamesa Ingrama na ścieżkę dźwiękową do animowanego filmu fabularnego An American Tale. Utwór został napisany przez Jamesa Hornera, Barry'ego Mana i Cynthia Whale, a wyprodukowali go Peter Asher i Steve Tyrell. Utwór osiągnął 8 miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, 6 w Irlandii oraz 2 miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Steven Spielberg, producent filmu, zaprosił autorów piosenek Barry'ego Mana i Cynthia Whale do współpracy z Jamesem Hornerem nad czterema utworami do ścieżki dźwiękowej, które miały zostać ukończone w ciągu 4 tygodni. Kompozytorzy nie odczuwali presji, by stworzyć przebój nadający się do radia i byli zaskoczeni, gdy Spielberg uznał, że piosenka ta ma potencjał, by znaleźć się w top 40 i zwerbował światowej sławy artystów Lindy Ronstadt i Jamesa Ingrama do nagrania popowej wersji utworu na napisy końcowe filmu. Moi drodzy, nie pamiętam, czy oglądałem akurat ten film, czyli An American Tale. Trzeba będzie poszukać, pogrzebać, może akurat będzie to rzeczywiście gotowy, ciekawy, może będzie to akurat ciekawa propozycja do obejrzenia. A żeby sobie tak troszeczkę bardziej podumać, zapraszam do posłuchania tejże piosenki z tego filmu Something Out There w wykonaniu Lindy Ronstadt i Jamesa Ingrama.

Oj, bardzo lubię takie przyjemne piosenki, przy których można wykonać taniec, przytulaniec tak zwany. Pierwsze moje tańce przytulańce miały miejsce w szkole podstawowej. Jakaś tam powiedzmy dyskoteka, nie dyskoteka, czy ewentualnie domówka u jednego z kolegów. No i tak jakoś serduszko mocniej zabiło. A, dobra, słuchajcie, nie ma co się rozmarzać, rozmyślać i wracać myślami do tych pięknych, cudownych, młodzieńczych lat. Trzeba kolejną piosenkę dla was zaprezentować. A cóż to będzie? Otóż Land of Confusion, czyli utwór angielskiego zespołu rockowego Genesis z ich 13. albumu studyjnego Invisible Touch. Muzykę skomponował sam zespół, a słowa napisał gitarzysta Mike Rutherford. Był to trzeci utwór na albumie i trzeci wydany jako singiel, osiągając 14 miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii w grudniu 1986 roku i 4 miejsce w Stanach Zjednoczonych w styczniu 1987 roku minionego stulecia. Znalazł się również w pierwszej dziesiątce w kilku innych krajach, w tym w Kanadzie, Irlandii, Niemczech Zachodnich i Holandii, moi drodzy. No cóż, w takim układzie posłuchajmy zespołu Genesis i ich piosenki Land of Confusion.

Oj tak, zdecydowanie żwawiej wybrzmiał ten trzeci kawałek podczas trwania audycji Old and Gold w radiu Inks Vibe, moi drodzy. This is the land we're living. Dobrze, chyba tak to szło, o ile mnie pamięć nie myli. Powiem wam, że skłania mnie to troszeczkę do refleksji. Może nie tyle this is the land we're living, ale trochę pochodna do tego, że w takich czasach przyszło nam żyć dość, no, trudnych, tak na dobrą sprawę. Z każdej strony jesteśmy bombardowani ogromnym postępem technologicznym, a gdzieś tam, powiedzmy, zaraz za naszą miedzą, no, też nie dzieje się zbyt dobrze. Tak na dobrą sprawę ciężko o spokój, wszyscy jacyś tacy znerwicowani, zdenerwowani. Ale na szczęście jest muzyka, która łagodzi obyczaje. A czy będzie tak z kolejną piosenką, a może będzie jednak przywoływać u was jakieś takie przyjemniejsze wspomnienia, a może jeszcze bardziej was rozdrażni. Ale cóż to będzie? Cóż to będzie? Jacob's Ladder, czyli utwór napisany przez Bruce'a Hornsby'ego i jego brata Johna Hornsby'ego, a nagrany przez amerykański zespół rockowy Huey Lewis and the News. W roku 1987 utwór spędził tydzień na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, stając się trzecim i ostatnim przebojem zespołu, który dotarł do pierwszego miejsca. Akcja utworu rozgrywa się w Birmingham w Alabamie i łączy biblijny obraz drabiny Jakuba z osobą, która odrzuca ewangelizujących ewangelistów. Najpierw otyłego kaznodzieję ulicznego, a następnie teleewangelistę, który twierdzi, że potrzebuje pieniędzy, bo inaczej zostanie zepchnięty z anteny. Zamiast tego ta osoba walczy o przetrwanie. Hornsby powiedział... Przepraszam was bardzo. Hornsby podarował piosenkę swojemu przyjacielowi Lewisowi i znalazła się ona na albumie zespołu Four z roku 86 minionego stulecia. Pierwotnie utwór miał trafić na album Hornsby'ego, którego producentem był Lewis. Hornsby'emu nie spodobała się wersja zagrana przez jego zespół, ale zasugerował Lewisowi, aby zagrał ją w ten sposób na swoim nadchodzącym albumie. Był to trzeci singiel z albumu i przez tydzień w marcu 87 roku utrzymywał się na szczycie listy Billboard Hot 100. Moi drodzy, troszeczkę, że tak powiem, biblijnego akcentu w audycji Old and Gold, a to za sprawą Huey Lewis and the News, Jacob's Ladder.

krok za krokiem, można byłoby tak ten ostatni fragment piosenki przetłumaczyć. No cóż, tak na dobrą sprawę kojarzy mi się to z pewnego rodzaju wytrwałością. Kiedy obierzemy sobie jakiś cel, wyznaczymy sobie jakiś cel, no to właśnie krok po kroku, sukcesywnie i z pełną determinacją, no trzeba każdy jeden ten krok wykonać, aby ten cel osiągnąć. I tego wam życzę właśnie, takiej wytrwałości, aby nawet minimalny krok, kiedy się wykona, to jednak, aby był to krok do przodu, czy to w rozwoju, czy w budowie domu, czy jeszcze powiedzmy jakieś inne macie plany, zamiary. Życzę wytrwałości, naprawdę. Moi drodzy, kolejny artysta, artystka, a może zespół. No, wiem, że wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Jest dużo osób, które sobie ceni twórczość, którą usłyszycie za chwileczkę, a jest część osób, która tejże twórczości za bardzo nie toleruje. Mam nadzieję jednak, że nie będziecie zmieniać odbiorników, przełączać, przepraszam was bardzo, albo na chwilę wyłączać, bowiem jest to moim zdaniem jedna z ciekawszych piosenek roku 87. W ogóle tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o... No a powiem wam, jeżeli chodzi o tę artystkę, tę wokalistkę, to naprawdę no, dwa albumy są dla mnie naprawdę wybitne i oddają klimat w 100% lat 80. Ale dobra, dość o mnie, dość o mojej sympatii i guście. Czas, abyście usłyszeli piosenkę Who's That Girl? Czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Madonny, pochodząca ze ścieżki dźwiękowej filmu o tym samym tytule z roku 87. Tak jeszcze wam zdradzę, że parę miesięcy temu, dosłownie chyba na początku tego roku, dosłownie na początku, miałem przyjemność po raz pierwszy od deski do deski obejrzeć ten film. I choć podchodziłem do niego bardzo sceptycznie, to jednak no, muszę wam powiedzieć, że w swojej prostocie, głupocie i pierun wie co jeszcze, no naprawdę w jakiś taki sposób miły, sympatyczny mnie urzekł ten film. Ale wracając do naszej piosenki. Napisana i wyprodukowana przez Madonnę i Patricka Leonarda, została wydana w Europie jako główny singiel ze ścieżki dźwiękowej filmu i było to dokładnie 29 czerwca 1987 roku. Natomiast w Stanach Zjednoczonych premiera tejże piosenki odbyła się 30 czerwca 1987 roku.

dodała tekst i zdecydowała się zmienić tytuł piosenki, a także całego filmu na Who's That Girl. Po wydaniu piosenki spotkała się z mieszanymi recenzjami krytyków muzycznych. Jej podobieństwa do La Isla Bonita było zarówno chwalone, jak i krytykowane. Piosenka stała się szóstym singlem Madonny, który znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100, co uczyniło ją artystką z najwyższą liczbą przebojów numer 1 w dekadzie lat 80. Utwór odniósł sukces również za granicą, docierając na szczyty list przebojów w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Irlandii i Belgii. Był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza piosenka napisana dla mediów wizualnych podczas rozdania nagród Grammy w 1988 roku oraz do nagrody Najlepsza piosenka oryginalna podczas 45. Złotych Globów. Moi drodzy, ja już nóżkami przebieram, bo nie mogę się doczekać, kiedy usłyszę tę piosenkę. Wiem, że są tutaj osoby, które nie podzielają mojego entuzjazmu, ale mam nadzieję, że jakoś razem wytrwamy przez te 3 minuty i 47 sekund. Madonna,

Tak, jak wspominałem przed tą piosenką, no jest to dla mnie taka kwintesencja lat 80. Ale tak jak mówię, to jest moje odczucie, to jest moje prywatne zdanie, możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie zgadzać. Zapraszam was bardzo serdecznie do kącika marudzenia. Możecie oczywiście pomarudzić na mój gust muzyczny. Daję zielone światło. Ja, redaktor Łukasz Moskalik. Dobrze, moi drodzy, ale żeby tak wam się lepiej pisało, właśnie te nieprzychylne, czy komentarze, czy swoje opinie, a może jednak zgadzacie się ze mną. Jak najbardziej, macie też i do tego prawo. No to najlepiej się pisze różnego rodzaju właśnie takie teksty przy muzyce. A cóż wam zaproponuję teraz? Touch Me, I Want Your Body, czyli piosenka angielskiej piosenkarki pop Samanthy Fox z jej debiutanckiego albumu studyjnego Touch Me. Fox, odnosząca sukcesy modelka topless, została zaproszona na otwarte przesłuchanie do Jive Records, ponieważ wytwórnia szukała brytyjskiej Madonny. O, cóż za zbieg okoliczności. Szukali brytyjskiej Madonny do zaśpiewania tej piosenki. Zaproponowano jej kontrakt na 5 albumów. Piosenka została wydana 10 marca 1986 roku jako debiutancki singiel Fox i główny singiel z albumu Touch Me. Piosenka odniosła światowy sukces, zajmując 3 miejsce na brytyjskiej liście przebojów i 4 miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100, a także zajmując 1 miejsca na listach przebojów w Australii, Kanadzie, Finlandii, Grecji, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Szwajcarii. Piosenka opowiada o jej poszukiwaniach mężczyzny. W towarzyszącym jej teledysku Fox występuje przed tłumem w podartych jeansach i kurtce jeansowej. Podczas utworu wyciąga młodego mężczyznę z tłumu i drażni go, po czym przechodzi do kogoś innego. Fox odrzuciła sugestię, by nakręciła sprośny teledysk z scenami łóżkowymi, twierdząc, że scenariusz koncertu lepiej posłuży jej ambicjom bycia traktowaną poważnie, a tekst piosenki jest już wystarczająco seksowny. Moi drodzy, co cóż, pociekajmy troszeczkę tym seksem, jest po godzinie 22. Możemy sobie na to pozwolić. Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body.

0: Wiecie co? Jakoś tutaj The Jets mi się wpakowali niefortunnie. A dlaczego? Dlaczego nie Samantha Fox? No właśnie. Coś mi się tutaj porobiło. Tak więc słuchajcie, naprawiam się i już teraz cudowny, piękny, wspaniały głos Samanthy Fox i piosenka Touch Me, I Want Your Body.
1: Touch me. This is the night. Touch me.

No widzicie, jednak się dopatrzyłem mojego błędu. Z tego względu, że mieli wybrzmieć teraz The Jets, You Got It All. Czyli to, co wybrzmiało w pierwszej kolejności, moi drodzy. Przepraszam was za to. Jednak już chyba takie delikatne zmęczenie, że tak powiem, człowieka to pada. No cóż, wiek ten ma swoje prawa, jakby to powiedzieć. No cóż, posłuchaliśmy Samanthę Fox, która miała być po tej piosence, którą usłyszycie teraz. No to, no cóż, no trudno. Dobrze, wracamy do Jetsów. You Got It All, czyli piosenka nagrana przez amerykański zespół The Jets, została wydana w 1986 roku jako czwarty singiel z ich debiutanckiego albumu studyjnego o tym samym tytule co nazwa grupy. Autorem utworu jest Rupert Holmes, znany przede wszystkim z przeboju Escape the Pina Colada Song z 1979 roku. Holmes napisał ją dla swojej 10-letniej córki, Wendy, ale nigdy nie doczekała się ona sukcesu, ponieważ przed premierą zmarła nagle z powodu niezdiagnozowanego guza mózgu. W piosence jako wokalistka występuje druga najmłodsza członkini zespołu, wówczas 12-letnia Elizabeth Wolfgram. You Got It All osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA na początku 1987 roku. Utwór przez dwa tygodnie utrzymywał się również na szczycie listy przebojów Adult Contemporary i osiągnął drugie miejsce na liście R&B. Utwór pojawił się również w filmie Szczęki Zemsta. Moana Wolfgram i Elizabeth Wolfgram miały odpowiednio zaledwie 10 i 11 lat, kiedy nagrały partie wokalne do piosenki, a Elizabeth miała trudności z wsłuchaniem się w tekst, ponieważ była zbyt mała, by uchwycić romantyczne emocje. Menedżer podpowiedział jej, żeby wyobraziła sobie, że śpiewa ją szczeniakowi. No, słuchajcie, różne metody się sprawdzają, a najważniejsze, aby przynosiły pożądane efekty. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie naprawiam swoją pomyłkę, naprawiam swój błąd i już teraz wybrzmiewa dla was The Jets, You Got It All.

No, kurczę, coś tam delikatnie nam się jeszcze wkradło. No, proszę. No, nie powinno tak być. No, trudno. Dobrze, moi drodzy, tak wybrzmiał zespół The Jets i piosenka You Got It All. A kogóż teraz usłyszymy? Michael Jackson, moi drodzy. Ale to będzie taka dość nietypowa piosenka. I Just Can't Stop Loving You, czyli ballada nagrana w duecie Michaela Jacksona razem z Syda Garrett. Było to w roku 1987, moi drodzy. Została wydana jako pierwszy singiel 20 lipca 1987 roku przez Epic Records jako siódmego albumu Bad. Utwór został napisany przez Jacksona, a współprodukowany przez niego i Quincy'ego Jonesa. Obecność Garrett w utworze była decyzją podjętą w ostatniej chwili przez Jacksona i Jonesa, po tym jak dwaj pierwsi kandydaci Jacksona do duetu zrezygnowali z udziału. Za chwileczkę się przekonacie, cóż to były za propozycje i którzy je odrzucił. Garrett współtworzyła inną piosenkę na album Bad. Była to piosenka Man in the Mirror. Nie wiedziała, że zaśpiewa tę piosenkę aż do dnia sesji nagraniowej. Mowa oczywiście o I Just Can't Stop Loving You. Stała się ona jej pierwszym hitem od czasu utworu Dennisa Edwardsa z 1984 roku Don't Look Any Farther. Garrett do dziś jest znana głównie ze współpracy z Jacksonem. Utwór I Just Can't Stop Loving You dotarł do pierwszego miejsca na listach przebojów Billboard Hot 100 i R&B Singles i Adult Contemporary, stając się pierwszym z serii pięciu singli numer jeden z albumu Bad. Był to drugi utwór Jacksona, który dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów Adult Contemporary po The Girl Is Mine z Paulem McCartneyem. W przypadku ballady duetu I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson chciał dzielić wokal z Barbarą Streisand lub Whitney Houston. Streisand odrzuciła zaproszenie, ponieważ martwiła się dużą różnicą wieku między nimi, było to dokładnie 16 lat, i uważała, że tekst piosenki byłby niewiarygodny, gdyby ona i Jackson mieli śpiewać razem. Wytwórnia Houston natomiast Arista Records uważała, że gdyby wykonała piosenkę, mogłoby to odciągnąć uwagę od promocji jej drugiego albumu pod tytułem Whitney. No cóż, być może i by tak było, a może pomogłoby to przyspieszyć karierę Whitney Houston. A już teraz, moi drodzy, w takim układzie posłuchajmy razem Michael Jackson and Syda Garrett's I Just Can't Stop Loving You.

I just can't stop loving you. No niestety nie mam takiego fantastycznego głosu jak Michael Jackson i niestety nie śpiewam tak fantastycznie jak tenże wspaniały król gatunku pop. No cóż, mam inne walory. Na przykład głośno piję wodę. I niczego nie słyszeliście, prawda? Dobra, moi drodzy, kolejna propozycja muzyczna. Wracamy do pewnej artystki, która cieszy się chlubną i niechlubną, że tak powiem, opinią, cieszy się wielkim powodzeniem wśród swoich... Znaczy, nie, źle to wybrzmi. Stop. Cieszy się ogromną popularnością i słuchalnością, ale tak samo. Już zaczynam gadać jak Sean Connery, to wychodzi po prostu, no już zmęczenie chyba z dnia dzisiejszego całe. No cóż, dobra, nie przeciągam, bo to się, to zabrnie w złą stronę. Tak więc, no cóż, Causing a Commotion, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Madonny ze ścieżki dźwiękowej do filmu Who's That Girl z 87 roku. Wracamy do pani Madonny. No proszę, niektórzy będą przeszczęśliwi. Napisana i wyprodukowana przez Madonnę i Stevena Bria. Jest szybkim dance-popowym utworem z wyraźną linią basową i wielowarstwowymi harmoniami wokalnymi. Teksty nawiązują do romantycznych napięć i krytyki mediów, częściowo inspirowane małżeństwem Madonny z aktorem Seanem Pennem i rolą w filmie, a także zawierają nawiązania do jej singla Into the Groove z roku 85. Utwór został wydany jako drugi singiel ze ścieżki dźwiękowej 25 sierpnia 87 roku, po tym jak był emitowany w amerykańskich stacjach radiowych. Po premierze piosenka zebrała generalnie pozytywne lub mieszane recenzje krytyków muzycznych, którzy chwalili jej produkcję i atrakcyjność taneczną, choć niektórzy uważali ją za pochodną wcześniejszej twórczości Madonny i nie zaliczali jej do najmocniejszych singli. Utwór Causing a Commotion odniósł komercyjny sukces, osiągając drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 i plasując się w pierwszej dziesiątce list przebojów w kilku krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii. Madonna wykonywała ten utwór podczas tras koncertowych Who's That Girl z 1987 roku i Blonde Ambition z roku 90, a od tego czasu był on coverowany przez wybitnych artystów. Z perspektywy czasu utwór jest uważany za niedocenioną pozycję w katalogu Madonny i jednego z jej najlepszych dzieł. No, powiem wam, że jestem ciekawy w takim układzie. Prawdą jest, że niejednokrotnie krytycy wylewają wszelkiego rodzaju pomyje, jeżeli chodzi o twórczość, czy to piosenki, czy to filmy, a często gęsto mijają się, że tak powiem, z prawdą, a słowa krytyki są zbyt gorzkie, moim zdaniem. Gdzie, no tak na dobrą sprawę, no tak jak mówię, dla mnie twórczość Madonny z lat 80. to jest właśnie kwintesencja tej dekady. Ale dobra, to tak jak mówię, to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. A czy się potwierdzi, czy też nie, przekonacie się, słuchając piosenki razem ze mną. Causing a Commotion, Madonna.

No cóż, no, muszę wam przyznać, że jednak Who's That Girl bardziej skradła moje serce niż ta piosenka, która moim zdaniem troszeczkę jednak jest taka monotonna. Pomimo tego, że żwawa, energiczna, to jednak w tym wszystkim jakoś tak monotonna. Ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Możecie się z nim zgadzać, możecie się z nim nie zgadzać. No ale cóż, no tak żeby wam to zrekompensować, że Madonna wybrzmiała podczas dzisiejszej audycji dwa razy, no to niech dwa razy wybrzmi ten zespół. Piosenka Into Deep, czyli angielski zespół rockowy Genesis. Piosenka zawarta jako czwarty utwór na ich 13. albumie studyjnym Invisible Touch. Został wydany tenże singiel jako drugi z płyty w Wielkiej Brytanii, jako piąty w Stanach Zjednoczonych. Odniósł sukces za wielką wodą, osiągając trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100 i pierwsze miejsce na liście Billboard Adult Contemporary. Utwór był wykonany na żywo podczas północnoamerykańskich występów w 1986 roku w ramach światowej trasy Genesis Invisible Touch 1986-87. Tekst utworu napisał Phil Collins po tym, jak poproszono go o napisanie utworu do ścieżki dźwiękowej filmu Mona Lisa. Muzykę tę, podobnie jak wszystkie utwory z albumu Invisible Touch, przypisuje się całemu zespołowi. I ja to rozumiem. Cały zespół się składa na jeden wielki, ogromny wręcz sukces. Swój i każdego z osobna. Genesis Into Deep.

Naszła mnie podczas słuchania tej piosenki pewnego rodzaju refleksja. Lata 80. w porządku, to są czasy, kiedy też na topie był rock, pop, a swoje początki w Stanach Zjednoczonych miał także hip-hop, czy ewentualnie rap. Później lata 90., no ewidentnie muzyka R&B, pop, tak samo cały czas się utrzymuje. No i bardzo mocno już było słychać rozwój muzyki z gatunku hip-hop. Lata 2000, powiem wam, że nie wiem, jak to za bardzo określić, ale obecnie to, co powstaje, muzyka tak zwana popularna, no to niejednokrotnie po prostu pomstę do nieba wołałem. Najgorzej jest, kiedy właśnie w twórczość wkradnie się ta bezczelna komercja. Więc jednak powiem wam, że wszystko potrafi zniszczyć. Ale na szczęście były lata 80., takie cudowne piosenki właśnie jak Into Deep zespołu Genesis z fantastycznym wokalem Phila Collinsa, który potrafi naprawdę zbudować fenomenalny, cudowny, przepiękny klimat. A człowiek po prostu zamyka oczy, buja się w rytm muzyki i może sobie pozwolić na otworzenie takiej w głowie szufladki z niczym i po prostu cieszyć się tymi pięknymi dźwiękami. Dobrze, moi drodzy, był Phil Collins, no teraz wracamy do kobiecego głosu. Co wy na to? Let's Wait a While, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki Janet Jackson z jej trzeciego albumu studyjnego Control. Została wydana 6 stycznia 1987 roku nakładem wytwórni A&M Records jako piąty singiel z albumu. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Jackson, Jimmy'ego Jama i Terry'ego Lewisa, a współautorką była Melanie Andrews. Jest to również pierwszy utwór, którego Jackson była współproducentką. Let's Wait a While zostało zainspirowane intymnymi chwilami i rozmowami Andrews ze swoją pierwszą miłością i chłopakiem. Będąc wówczas zaledwie nastolatkami, para zdecydowała, że dzięki tym rozmowom odłoży intymność seksualną w swoim związku na właściwy moment. Piosenka spotkała się z ogólnie pozytywnymi recenzjami krytyków muzycznych, którzy chwalili jej słodycz i czułość w wykonaniu Jackson. Doceniono ją również za jej wymowne przesłanie, uważane za narzędzie edukacyjne zachęcające do abstynencji seksualnej w czasie kryzysu AIDS. No, powiem wam, że zgadza się. No, niestety lata 80. to było jakieś jedno wielkie boom, jeżeli chodzi o zachorowania na AIDS. No, na szczęście już to mamy jakoś tam w miarę opanowane. No, świadomość również tej choroby jest dużo, dużo, dużo większa. Ale wtedy to było, oj, straszne, strasznie się działo. No, niestety również ta choroba pochłonęła wielu artystów, takich chociażby nawet jak Freddie Mercury. Niestety, niestety, niestety. Z czasem chyba też Easy, o ile pamiętam, ale to już lata 90. Dobra, lecimy dalej. W Stanach Zjednoczonych utwór Let's Wait a While osiągnął drugie miejsce na listach przebojów Billboard Hot 100 i Adult Contemporary, a także pierwsze miejsce na liście Hot R&B Hip Hop Songs. Na arenie międzynarodowej osiągnął trzecie miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie zadebiutowała w programie BBC Top of the Pops 26 marca 1987 roku oraz czwarte miejsce w Irlandii, a także znalazła się w czołówce list przebojów w kilku innych krajach, moi drodzy. Dobrze, nie przedłużam tej chwili, nacieszmy swe uszy głosem Janet Jackson w piosence Let's Wait a While.

Tak mnie zaczarowała Janet Jackson tą piosenką, że prawie w ogóle nie włączyłem mikrofonu. Oj, potrafi również Janet zaczarować słuchacza. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć innego, jak czas kończyć, ale nie audycję. Czas skończyć ze smutami. Bowiem zaczynamy nowy etap, nowy gatunek otwieramy. Tak jest. Hip to be Square. Piosenka taka jest jak najbardziej w wykonaniu zespołu Hugh Lewis and the News, który już dzisiaj też słyszeliśmy. A napisana jest ta piosenka przez Billa Gibsona, Shauna Hoppera i Hugh Lewisa. Wydana w roku 1986 jako drugi singiel z multiplatynowego albumu Four. W utworze występują zawodnicy San Francisco 49ers, Joe Montana, Ronnie Lott, Dwight Clark i Ricky Ellison, którzy śpiewają chórki. Singiel osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100, moi drodzy. No to co już w takim układzie, teraz męskie głosy, niech żeby brzmią. Hip to be Square, Hugh Lewis and the News.

Przyznajcie się, komu nóżka chodziła, kto główką rzucał na prawo, na lewo, w przód, w tył. Aha. Wiedziałem, że o tej godzinie taka piosenka zdecydowanie was ożywi, pobudzi i zachęci do posłuchania czegoś jeszcze. Will You Still Love Me? To piosenka nagrana przez amerykański zespół rockowy Chicago na album studyjny Chicago 18, wydany w 1986 roku. Autorami utworu są David Foster i Tom Keane i Richard Baskin. Drugi singiel z albumu Chicago 18, Will You Still Love Me, osiągnął trzecie miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w USA i drugie miejsce na liście przebojów US Adult Contemporary. Utwór dotarł również do trzeciego miejsca na liście przebojów US Cashbox Top 100. Moi drodzy, nie wiem, czy jesteście ciekawi, czy też nie, czy jesteście gotowi, czy też nie, ale ja jestem, to teraz wam zaprezentuję Will You Still Love Me zespołu Chicago.

piosenkę. No właśnie, z tą miłością powiem wam, że jest dość ciekawie. No właśnie, kiedy tak na dobrą sprawę miłość się kończy? W jakich chwilach jest bezwarunkowa, a może jednak podyktowana jest jakimiś warunkami? No, jestem ciekawy waszego zdania, jestem bardzo ciekawy waszej opinii. A jak to było na przykład z wami? Może macie ochotę się podzielić? Kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji, moi drodzy. Powiem wam, że teraz wybrzmi ta piosenka, na którą czekałem niemalże cały dzisiejszy wieczór. Little Lies, utwór brytyjsko-amerykańskiego zespołu rockowego Fleetwood Mac z ich 14 albumu studyjnego Tango in the Night. Autorką utworu jest Christine McVie, członkini zespołu i jej ówczesny mąż Eddie Quintela. Wokal prowadzący wykonuje głównie McVie, w refrenie wspierają ją Lindsay Buckingham i Stevie Nicks. Utwór został wydany przez Warner Bros. Records jako trzeci singiel z albumu Tango in the Night 14 sierpnia 1987 roku. Stał się pierwszym singlem zespołu, który znalazł się w pierwszej piątce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych był to ich ostatni przebój w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. McVie wspomniała, że stworzyła kontrabas do istniejącej kompozycji Buckingham, a resztę utworu napisała przy basenie, mając notes i papier. Eddie Quintela, który w tamtym czasie był mężem McVie, został wymieniony jako jeden z autorów tekstu do Little Lies. Moi drodzy, cieszę się przeogromnie, bo rozpoczęcie tej piosenki jest dla mnie fenomenalne. Od razu przyprawia mnie o gęsią skórkę, włosy na ręce stają dęba, a ja jestem wręcz oczarowany tymi, nie wiem, czy smyczkami, czy syntezatorami. Coś takiego właśnie miłego, sympatycznego brzmi na samym początku. Przekonacie się już teraz. Little Lies, Fleetwood Mac.

No właśnie, i to jest nasz odwieczny dylemat. Czy słodkie kłamstwa, a może jednak brutalna, bezpośrednia prawda? Powiem wam, że z doświadczenia zdecydowanie prawda, chociaż nawet najbardziej bolesna, jest na wagę złota. Z tego względu, że potrafi zbudować fenomenalną relację pomiędzy dwojgiem osób. No a razem, jeżeli wiemy, z czym się mierzymy, to łatwiej jest pokonać te trudności, czy trudność, w zależności od tego, z czym się mierzymy. No ale, no właśnie, szczerość, prawdomówność, no, czy to są nadal te cechy i wartości, które są w jakiś sposób poszukiwane, pożądane? No mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to jeszcze nie odchodzi do lamusa. Powiem wam, że serce by mi chyba pękło. Tak na dobrą sprawę. No ale cóż, no dobra. To są dywagacje starego redaktora. Dobrze, moi drodzy. Kolejna piosenka również jest, no mam nadzieję, że wielkim hitem i również przez was bardzo dobrze znana. Luca, czyli piosenka napisana i wykonana przez amerykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Suzanne Vega. Wydana jako drugi singiel z jej drugiego albumu studyjnego Solitude Standing 15 maja 1987 roku w Wielkiej Brytanii i 21 maja 1987 roku w Stanach Zjednoczonych przez A&M Records. Jest to jej największy przebój w Stanach Zjednoczonych, który osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100. Na całym świecie piosenka osiągnęła najwyższą pozycję na liście w Szwecji, osiągając szczyt na drugim miejscu i dotarła do pierwszej dziesiątki w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i Północnej Afryce. Sean Colvin śpiewa wokal wspierający na płycie. Przyniosła ona również wedze nominację do nagród Grammy w 1988 roku, w tym płyta roku, piosenka roku i najlepszy żeński popowy występ wokalny. Moi drodzy, w takim układzie oddaję głos Suzanne Vega i w jej piosence Luca. Później wam opowiem, jaka to jest historia tej piosenki.

Moi drodzy, niech nie zwiedzie was ta radosna melodia piosenki Luca w wykonaniu Susan Vega, bowiem opowiada historię osoby, która doświadcza przemocy w domu. Tak więc jest też tam i opisany cały schemat, gdzieś tam powiedzmy, żeby tak szybciutko streścić, jeżeli dana osoba, a sąsiad usłyszy jakieś niepokojące dźwięki wydobywające się z mieszkania, no to najlepiej nie pytać tej osoby, co to tam się dzieje. No właśnie, czasami jest to strach, czasami jest to lęk, czasami wstyd, a bardzo często myślę nawet, że wszystko naraz skomasowane. Kurczę, tak się zastanawiam, w jaki sposób można byłoby pomóc takiej osobie, czy zgłosić gdzieś do jakichś służb. Kurczę, jeżeli macie jakiś pomysł, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. To słuchajcie, w takim układzie zmieniamy troszeczkę klimat. Mamy 15 minut jeszcze audycji. To myślę, że spokojnie wybrzmi na pewno jedna, jak nie dwie piosenki. Wtedy oczywiście z większymi szczegółami zapraszam was do posłuchania audycji, które są dostępne na naszym radiu. No i tak zrobimy. O. I Heard a Rumor, czyli piosenka angielskiego girls bandu Bananarama z ich czwartego albumu studyjnego Wow! Wydana 22 czerwca 1987 roku jako główny singiel albumu. W Wielkiej Brytanii utwór osiągnął 14 miejsce na listach przebojów, a w kilku innych krajach, w tym w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów. I Heard a Rumor wykazuje wyraźne podobieństwo częściowo do utworu Give Me Up Michaela Fortnightiego, który ukazał się na początku 1986 roku. Jednak producent Mike Stock zaprzeczył, że utwór był nadmiernie oparty na tamtym albumie, nalegając, że utwór był po prostu szeroko inspirowany ówczesnymi trendami europopu. Dobrze, moi drodzy, nie przeciągam tej chwili. I Heard a Rumor, usłyszałem plotki. Zespół Bananarama. Posłuchajmy razem.

Moi drodzy, znalazłem coś takiego, tak wracając akurat do piosenki Susan Wegi, Luka. Jest coś takiego jak ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy rodzinnej. W skrócie tak zwana niebieska linia, czyli numer 800 12 0002. Jeżeli znacie jakąś taką osobę, która potrzebowałaby pomocy, no jest to jedna z form, gdzie myślę, że też można pomóc, poradzić się ewentualnie, jak takiej osobie pomóc. Dobrze, moi drodzy, bo tak poważnie się zrobiło, no wiadomo, no też poważny temat. W każdym razie myślę, że spokojnie jeszcze jedną piosenkę wam dzisiaj zaprezentuję. Natomiast zanim ją oczywiście usłyszycie, jest coś takiego miłego, sympatycznego jak nasza romóweczka tygodniowa. Zanim oczywiście tutaj o niej wspomnę i przybliżę wam, co tutaj u nas się dzieje, zapraszam was na zakładkę powtórki na naszej stronie xvibe.pl, bowiem jest tutaj taki paseczek, przejdź do Mixclouda i w ten oto sposób zobaczycie wszystkie, naprawdę wszystkie nasze audycje, które dla was przygotowaliśmy od samego początku istnienia rozgłośni internetowej xvibe. Tak więc pierwsza w ogóle moja audycja, która wybrzmiała, to był dokładnie 13 maja 2025 rok. Dokładnie już ponad rok dla was w xvibe prowadzę audycję Old and Gold. No, taka od ciekawostka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak w ogóle pierwsza audycja wybrzmiała, macie taką możliwość. No i oczywiście zapoznać się z innymi audycjami, które dla was przygotowujemy. Czy to będzie rokowa propagacja, myśli nieuczesane, czy dźwięki z taśmy, a może jesteście bardziej zwolennikami Funky House. Też jest taka możliwość, żeby sobie przypomnieć, czy ewentualnie poszerzyć swoje horyzonty muzyczne z radiem xvibe, moi drodzy. Dobrze, no to tutaj w takim układzie powtórki mamy za nami, a teraz ramóweczka. No, jako że w środę nie mamy żadnej autorskiej audycji dla was przygotowanej, to od razu zapraszam was w czwartek na rokową propagację od godziny 21 do 22.30, gdzie Marcin no, przygotowuje naprawdę świetne numery, świetne kawałki rockowe, i te grzeczne, i te niegrzeczne, i te całkiem poplątane. Tak więc ja niejednokrotnie poszerzyłem sobie swoje horyzonty rockowe, muzyczne, gdzie bardzo lubię ten gatunek. No, dzięki Marcinowi, no, powiem wam, że jeszcze bardziej mi się te horyzonty poszerzyły. Tak więc Marcin, dziękuję ci ogromnie. Kawał świetnej roboty. Tak jak wspominałem jeszcze podczas powtórek, Funky House, piątek, 22 do 23, również w wykonaniu Marcina. Tutaj poznajemy jego drugie oblicze muzyczne, czyli muzyka klubowa. I w ten oto sposób tanecznym krokiem możemy rozpocząć weekend. A jak weekend? Sobota, myśli nieuczesane w wykonaniu Kasi od 22 do 23. A tutaj ten jakże cudowny kobiecy głos wybrzmiewa w naszej rozgłośni. No i później w niedzielę, oczywiście od godziny 18 do godziny 20, dźwięki z taśmy w wykonaniu Aleksandry Drogokupiec. No powiem wam, że jeżeli chodzi o te audycje, tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Poznajemy i muzykę filmową, i poznajemy różnego rodzaju gatunki. Relacja z koncertu również była i przybliżenie twórczości jednego z artystów. Ostatnio chyba trip-hop był, o ile mnie pamięć nie myli. Jakoś to tak było. Tak więc no naprawdę tutaj również Ola, to naprawdę trzeba przyznać, świetnie się przygotowuje do swojej audycji i wybrzmiewa naprawdę świetnie. No i tak sobie polecimy do poniedziałku, bowiem od godziny 20 do godziny 22 Adrian Falatyn prowadzi swoją audycję Playoff Beats, czyli audycja w pełni poświęcona hip-hopowi i to temu dobremu, klasycznemu, świetnemu hip-hopowi, na którym nie jedno z nas się wychowało. Ale jeżeli jest wam mało, chcecie jeszcze bardziej poszerzyć swoje muzyczne horyzonty
i na przykład również współtworzyć audycję. Jak najbardziej jest taka możliwość w naszej takiej zaprzyjaźnionej rozgłośni x-stacja.pl w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20. Mój przyjaciel radiowy Dominik Czurzyniebrzegowski prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu, gdzie właśnie słuchacze przygotowują swoje piosenki wraz z uzasadnieniem do określonego słowa. Słowo na najbliższą audycję to klej, moi drodzy. Czy się klei, czy się nie klei? Klei zawsze się klei. A jak się nie klei, to zrobimy tak, żeby się kleiło. Nie spodziewaliście się tego, prawda? No to teraz się będzie kleić wszystko. Tak więc wszelkiego rodzaju informacje, jak możecie tutaj swoje propozycje muzyczne wysyłać, to te wszystkie informacje znajdują się czy to na stronie internetowej xstacja.pl, czy ewentualnie na mediach społecznościowych właśnie tejże stacji. Moi drodzy, tak więc cóż, na ten moment to wszystko praktycznie, co dla was przygotowałem. Kolejna piosenka, która wybrzmi i to już tak myślę, że będzie chyba na zakończenie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będzie na zakończenie. Richard Marx, Don't Mean Nothing. Czyli debiutancki singiel piosenkarza, autora tekstów, producenta. Z jego potrójnie platynowego albumu studyjnego, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem, moi drodzy, Richard Marx. Cóż mogę powiedzieć od siebie tak na zakończenie? Cudownie było gościć w waszych odbiornikach, głośnikach, słuchawkach, gdziekolwiek i na jakimkolwiek urządzeniu mnie słuchacie. Cieszę się przeogromnie, że jesteście, że wytrzymaliście do samego końca. Znakiem tego macie, chciałbym żyć w takim przekonaniu, że znaczy, nie, no jeżeli jesteśmy tutaj razem, to macie zdecydowanie dobry gust muzyczny i również te stare kawałki lubicie sobie poprzypominać, czy ewentualnie poznać coś, czego jeszcze wcześniej nie słyszeliście, bo ja na przykład też tak mam, nie wszystkie piosenki docierały do Polski. Tak więc cóż, moi drodzy, jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólne dwie godzinki. Życzę wam dobrej nocy, kolorowych snów i słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejny wtorek od godziny 20 do godziny 24 i będę miał przygotowane dla was piosenki z roku 1988. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień. Cześć. A, i teraz Richard Marx, Don't Mean Nothing.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Dobra, rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo zaczynamy kolejny odcinek Nightmarek. A za oknem świat wygląda, jakby ktoś zapomniał go wyłączyć po godzinie 3 rano. Wiesz, w roku 1997 pewien japoński dzieciak niemal przyprawił swoich rodziców o zawał, bo po obejrzeniu odcinka Pokémonów dostał ataku padaczki, co potem przeszło na setki innych dzieciaków w całym kraju, bo ktoś w studio uznał, że migające czerwone i niebieskie światła to świetny pomysł na podkreślenie wybuchu, więc w sumie tysiące ludzi zaliczyło darmowy, bardzo nieprzyjemny pokaz stroboskopowy prosto do mózgu. Absurdalny bit tej rzeczywistości bywa bardziej pokręcony niż ten kawałek, który zaraz wleci do twoich uszu, więc przygotuj się na Lon Tusker, Santi i Jessie G w That's So True w X-Vibe.

0: słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: Kale, kale, kuta, kuta, kuta, i, o, i, o.

Marek z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił całą noc biegać w kołowrotku niczym w transie na Ibizę. Więc wjeżdża dosłowna podmianka. Zamiast snu leci w Radiu X Vibe Substitution od Purple Disco Machine i Kungs dla ciebie od nocnego Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny, podczas gdy w 1986 roku w Japonii niejaki Kenji Eno wpadł na pomysł stworzenia gry, której nie dało się przejść bez odpowiedniego ustawienia zegara w konsoli, co doprowadziło tysiące dzieciaków do totalnego obłędu. iWES to był szczyt technologicznego sadyzmu w wydaniu retro, gdzie każdy bit tej elektronicznej rozrywki wgryzał się w mózg bardziej niż kiepskie horoskopy na niedzielę. Skoro już mowa o więzieniu własnego umysłu, to warto przypomnieć sobie, jak to jest siedzieć za kratkami, chociażby muzycznymi, i nie tracić rezonu, bo zaraz Maryla Rodowicz przypomnie ci, dlaczego ucieczka jest w sumie przereklamowana w utworze Sing Sing.

1982 roku twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Co brzmi jak niezły żart z twojego nocnego spokoju w X-Vibe. A teraz czas na mroczne powroty do domu z Esser & Per oraz Robbie Rosen w ich interpretacji Take Me Home Country Roads, lecącej prosto w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Jezu, wreszcie wjeżdżam na podwórko w Cyganie. Pamela tutaj, daj mi na rozluźnienie. No wiesz, to bank account od 21 Savage, bo inaczej nie wysiądę z tego auta słuchając Radio X-Vibe.

0: Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: Nie słuchasz X-Vibe? To tak jakbyś oglądał czterech pancernych bez szarika.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbyś, że światło zgasło już dawno temu. A jednak w X-Vibe wciąż mielimy ciszę na drobne kawałki. Pamiętasz rok 1982, kiedy spielbergowski E.T. wywołał zbiorową histerię, a korporacja Atari utopiła tysiące kartridży z grą o tym samym obcym na pustyni w Nowym Meksyku, bo nikt nie chciał tego chłamu kupować? To był totalny obłęd, cmentarzysko pikseli ukryte pod piachem, o którym zapomniano na 3 dekady, aż w końcu wykopali te cyfrowe truchła. I udowodnić, że każdy technologiczny grzech prędzej czy później wraca do nas w najmniej oczekiwanym momencie. Dokładnie tak jak twoje niezapłacone rachunki albo niespełnione obietnice. Więc bierz ten bit na klatę i nie pytaj o więcej, bo zaraz Ariana Grande z Yes & w X-Vibe wleje ci trochę słodkiej pogardy do uszu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

trzecia nad ranem w X-Vibe. To ten moment, gdy rzeczywistość przecieka przez palce jak tani żel do włosów w latach 90. Wiesz, w roku 1996 pewien gość wpadł na pomysł, że wyśle w kosmos wiadomość tekstową. Tylko że zamiast wielkiej filozofii wysłał reklamę chipsów. Wyobraź sobie te wszystkie cywilizacje goniące za naszymi słonymi przekąskami w głębokiej pustce. Totalny absurd i trochę strach, że nasza wizytówka we wszechświecie to chrupki ziemniaczane. Niby postęp, a jednak czujesz ten dziwny niepokój w środku. Jakby ktoś cię obserwował z zakamarków pokoju. Może to tylko cienie, a może po prostu kolejna noc podpowiada nam, że sensu w tym wszystkim jest mniej niż w tekstach niektórych hitów. Teraz Wilki i Eli Lama Sabachtani w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddechu producenta, żeby stworzyć głos kosmity, co brzmiało jak mokre buty w błocie. Obłęd, prawda? Ale w Nightmarech wszystko musi mieć swój specyficzny beat, więc teraz Glass Animals i ich Heat Waves rozgrzeją twoje uszy tylko w X5.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.